let huleskero suno. Givlas ekromano charťas, leskero per ehas balaniori, o šero barosa dudum a o kale jaka sarpuruma. Važo dahoj ehas tulo, tales tulo vičine nas. O tulo ehas baro charťas, to sarastar džiráti bešelas paše kovinca, ale grofoske kerlas anglo graja petala, lanci sopes pripande nas ogurúvňa, Lemeša, propluhy, karfa, savoroso kampelas. Letules ehas efta muršora o ani jek čajori. O nek pureder bezvičinla sap, o nek terneder čiriklo. Páro leske sa sprojilo, hoj leskeri romni e goma, ča muršoren anelo prosvetos. Imar lake peňa, hoj temek jekes anela, tale čokanohale zamundarla. Egoma rovindos bez leske mangelas, ach túlo míre Romeja, temeka máš čajora, ale varekoman pokerďa, važoda som aj si bibachtali, a chudňa sterovel. Andrej je gnilajutno dives, bez let húleske nakamelas tekerel. Bešelas pre kovinca, labarja peske pipica, so korkoro či katar peske kerďa, a poloke zmukelas andralo muj odchuv. O kamoro labarlas, ale tuleske pezo jaka pripandenas zasúča. A džalas leske baro suno, savore